0: bat alen arrobazio
1: Botoka zuekoto laze Kosmos den mali
0: Duen kosmar
1: Nie mao Mnogo ratoa
0: To idziemy, że trest prawej